0: I will.
1: Hey yo, różne patrzy 2020 to bitch. Ja, najgore godziny, you can make me push kurz.

Nehi. Ne, nehi praskat stol. Ne. Ej, ej. Dol, dol s pulta. Dol s pulta. Kaj sva rekla? Dol s pulta. Alo. Pejt ven. Pejt ven. A greva na sprehod? A greva raj strana, ne? Ja. Ej, a sem ti rekla, da nehi praskat stol, Stavanovič?